0: Enna bore maya na ta ane enkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E maya ta na iguena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.